igba nla ni gbọn mi ni abẹ hun agunla igba mo je dele olofin moja nlo olofin fi fun mi nigba